Ndi ngandi jeuti vya vananga uti chana vi. Dai kula mbwanga kukavi kukaje konda twalanga vyao.

0: 22 horas, as próximas, às 23 horas e 30 minutos, no último jornal. Antena Nacional.
1: Rádio Moçambique, Niassa. Nindelo vai banda a 238 metros de onda média. A frequência é 1260 kHz, vai FM 89.1 MHz. O carro lá, Nina Pihane Maraya o Rio Riar. E a Covalho Pia Vivo. Nini Wihane Machipo Hiana Hiana. O Pierre Maraya, 23 horas e 30 minutos. Nira Hunaha, aquele de jornal, o que será? Me merere o no Hola Tulani. Mas Niha Covalho Nindra Wi. Ni Wihane Mahulula e programa. Ia winu hiha mapuro o hiana hiana. Nishipo nanti kilele programe ni yeyo.
2: Makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule, makule